słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jest to lśnienie.

Światło daje się ciemnością albo światło. Poświeć Cię do mnie. Jestem nieba, dla Was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co Cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla Was rozciągam się.

Love is everywhere.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

ludzie do bloków przykuci, ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

choć na liście jest podpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wiatr.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

walki. Leżanki, fajki, parki. Leżanki, fajki. Ja na pół schowany. Ręce w kieszeni, parki.

long time.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Ta okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

episode.

Thanks to

Dobry wieczór, cześć wszystkim. Witam się z wami w audycji. Miło mi to słyszeć, ponieważ minęła godzina 20, mamy sobotę, więc idealny czas, no i też ramówkowy czas właśnie na audycję. Miło mi to słyszeć. Witamy się po pewnej przerwie, także tym bardziej cieszę się, że tutaj jesteśmy. No a dla przypomnienia, witam się z wami Kinga Rodzik, a realizuje mnie Wiktor Woźniak. No i dzisiaj będzie tak, no jak się domyślacie już trochę mniej więcej z zapowiedzi audycji, odniesiemy się dzisiaj do męskiego grania, ale myślę, że utwór, który zaraz poleci, to nie do końca, czyli ten utwór będzie się odnosił do początku audycji, przynajmniej dzisiaj, więc już pewnie się domyślacie, co to będzie za utwór, ale jeśli jesteśmy już w takich słowach kluczach, to mogę wam powiedzieć, że dziś będzie jeszcze kolejne słowo klucz, też związane z naszą audycją i też związane z męskim graniem, ale nie chciałabym tutaj zdradzać wszystkich kart od razu, więc zaczniemy sobie tak tutaj idealnie i tak klasycznie od początku, czyli poleci utwór Początek, gdzie możemy usłyszeć tutaj Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadło i Corteza, no i przypomnieć sobie ten czas właśnie, kiedy to było. No, możemy odświeżyć tutaj pamięcią te czasy.

to był początek, no bo mamy początek audycji, miło mi to słyszeć, a w tym początku był Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło i Cortez. No i teraz przechodzimy już do tego bardziej takiego, no, teraźniejszego męskiego grania, czyli tegorocznego, a nie bez powodu użyłam tej nazwy tegorocznego, ponieważ dzisiaj mamy też taką szczególną datę, jeśli chodzi o fanów tutaj liczb, ponieważ mamy dzisiaj 6.06.2026 roku, czyli mamy 6 czerwca, więc no, tego roku, więc tym bardziej użyłam tutaj tego słowa tegoroczne, ale to nie było to słowo klucz, o którym wam powiedziałam na początku, ponieważ do tego słowa klucz jeszcze się odniesiemy, ale tak jak powiedziałam wcześniej, nie chcę wszystkich kart na dziś odkrywać już tak na początku, po tym właśnie początku. I przejdźmy teraz do kolejnego utworu, który jest taki, no, też jest związany z męskim graniem, ale jest, można powiedzieć, zapasowy. Taka wersja 2.0 na ten rok. Jak się domyślacie, będzie to utwór Tańcze. I tutaj męskie granie zrobiło nam taki trochę prezent, ponieważ z reguły powstawał zawsze co roku jeden utwór promujący danoroczne męskie granie. No i w tym roku tutaj ekipa męskiego grania poszła o kroczek do przodu. Zrobiła coś, co się wcześniej nie zdarzało, a tutaj jeszcze pragnę wspomnieć, gdybyście się nie orientowali, jaki jest w tym roku skład tej ekipy, no to możemy tutaj znaleźć Igora Herbuta, Zalię i Vito Bambino. No i oni postanowili nam zrobić taki muzyczny prezent w tym roku, ponieważ opublikowali też razem z teledyskiem, także wszystko jest w komplecie, utwór Tańcze i właśnie ten utwór Tańcze teraz zagramy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Za nami tutaj utwór Tańczę od Igora Herbuta, Zali oraz Vito Bambino, czyli w skrócie ekipa tegoroczna męskiego grania. No i pewnie już zakładam, że niektórzy z was kupili już bilety. Gdybyście chcieli znać dokładną rozkładówkę, co i gdzie, gdyby ktoś jeszcze ich nie kupił albo jakimś cudem je znalazł, chociaż wydaje mi się, że powinny być jeszcze jakieś sztuki, ale to nieraz z koncertami złudnie bywa, niektóre bilety się kończą szybciej, inne trochę wolniej, albo na początku nikt ich nie kupuje, a potem nagle wszyscy rozkupują wszystkie, więc to różnie bywa, więc jeśli komuś na tym bardzo zależy, to radzę się zainteresować. W każdym razie, według rozkładówki, to najbliższy jest oczywiście Żywiec, 26-27 czerwca. Potem dalej mamy w kolejce Poznań, czyli 10-11 lipca. Potem mamy Gdańsk, 17 i 18 lipca, tak prawie jedno drugie po sobie. No i mamy Wrocław, 31 lipca i 1 sierpnia. Potem Kraków, tu jeszcze do potwierdzenia. No i Warszawa, 21-22 sierpnia. Tak to mniej więcej się przedstawia. Także jeśli ktoś jeszcze nie zaopatrzył, a bardzo by chciał, no to polecam się zainteresować. No i właśnie, ponieważ obiecałam wam, że tutaj padnie takie słowo klucz, które jest powiązane z tym, że no trochę nas tutaj nie było, więc dzisiejszy powrót audycji Miło Mi To Słyszeć można określić jednym kluczowym słowem, czyli nareszcie. No właśnie, nareszcie. My się bardzo cieszymy, że tutaj jesteśmy i mam nadzieję, że wy cieszycie się również słysząc tutaj, że coś się dzieje w audycji Miło Mi To Słyszeć muzycznie. Także to jest, to nareszcie ma tutaj podwójne znaczenie. No i nareszcie to też jest, skoro mówimy o męskim graniu, to właśnie jest tytuł tego singla głównego promującego tegoroczne męskie granie. No i tutaj chyba nie trzeba przypominać, kto jest w tej ekipie. Zresztą zaraz sami wysłyszycie, tak jak wysłyszeliście wcześniej. No i przechodzimy już do tego słynnego utworu, czyli nareszcie. Nareszcie przechodzimy do utworu, nareszcie, że tutaj się słyszymy w audycji Miło Mi To Słyszeć i też nareszcie, bo gramy utwór nareszcie od męskiego grania.

Za nami był utwór Nareszcie od Męskiego Grania i na razie tutaj zrobimy przerwę od Męskiego Grania, zamykamy ten temat, przechodzimy do kolejnego tematu, ale też osadzonego w Polsce, trochę powiązanego z Eurowizją, a trochę z The Voice of Poland. Ponieważ mowa teraz o zwycięzcy jednej z edycji The Voice of Poland, czyli Jaśku Piwowarczyku, który też pojawi się na festiwalu w Opolu tegorocznym z utworem Halo Houston, który też właśnie dzisiaj zagramy. No i tak jak wspomniałam, był on zwycięzcą The Voice of Poland, ale kiedy zrobiło się o nim głośno? I tutaj zaczniemy od takich muzycznych ploteczek, muzycznych kontrowersji, ponieważ brał udział w komisji jurorskiej podczas Eurowizji 2026. No, a że jak pamiętamy, trochę tutaj zakończyło się to takim jurorskim skandalem, biorąc pod uwagę, jaki kraj dostał od nas wysoką notę punktacyjną. No więc, jak się domyślacie, tutaj uwaga została mocno skierowana na uczestników tego jury, no i w którym też właśnie był tutaj debiutujący dość muzycznie Jasiek Piwowarczyk. Także czasami wiem, że wam brakowało takich muzycznych ploteczek i skandali w audycji Miło Mi To Słyszeć, więc jak którąś gdzieś tam wyczytaliśmy, to oczywiście staraliśmy się wam przekazywać. No i tak dzisiaj, jak to nam wpadło w ręce, to stwierdziliśmy, że no, trzeba dodać tutaj trochę pikanterii, więc o tym powiemy. No ale teraz przejdźmy do muzyki w wykonaniu Jaśka Piwowarczyka i będzie utwór Halo Houston.

To był utwór Hello Houston od Jaśka Piwowarczyka. No i biorąc pod uwagę nasze muzyczne ploteczki, które poruszyliśmy przed tym utworem, to obawiałam się mówić tytuł Hello Houston, bo jeśli tutaj by nas spotkało tutaj rozczarowanie za ploteczki, kara za ploteczki, no to wtedy bym powiedziała, że Houston mamy problem, ale na szczęście jeszcze nic nas takiego nie spotkało, więc miejmy nadzieję, że zostanie nam to wybaczone. I teraz zostając jeszcze dalej w polskich klimatach, bo potem to przełamiemy i troszkę zmienimy, no to będzie teraz kolejny utwór, Robisz mi w głowie ogień. No my się cieszymy, że nie mamy tego ognia w głowie po tej naszej informacji, którą powiedzieliśmy wcześniej. Także no nic się nie pali, czujka tutaj nie wyje, więc może jakoś się uda. No i właśnie, Robisz mi w głowie ogień. A kto za ten utwór odpowiada? Dwie panie, czyli Paula Roma i Katia.

To był ten klimatyczny utwór Robisz mi w głowie ogień od Pauli Romy i Kati. I teraz przechodzimy do właśnie tej wspomnianej zagranicy, ponieważ będzie tutaj mieszanka naszych zagranicznych wykonawców ulubionych, czyli będzie Hugel, Topic i Arash oraz Dikon. A utwór to I Adore You.

Tak, to był utwór I Adore You od Hugela, Topika, Arasza i Dikolma. I teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który już był u nas grany, chyba w kwietniu. A utwór jest od Angel, albo Angel, biorąc pod uwagę tą kreseczkę, którą zobaczyłam na D, więc nie jestem pewna, czy tutaj przypadkiem nie chodzi o pewien kraj, o którym ja myślę, że to jest stąd. Ale nie jestem pewna, więc nie będę tutaj za dużo mówić na ten temat. Bez upewnienia się, a tytuł to jest What You Want.

Tak, za nami był utwór od Angel, czyli What You Want. No i tak wcześniej mówiłam wam, że nie jestem pewna z jakiego kraju może to być utwór, ale uwaga, jeden słuchacz się zlitował nad nami, do nas napisał i powiedział nam, jak to jest, także nie musieliśmy sprawdzać. Ale to dobrze, cieszę się, że słuchacie, więc tutaj można powiedzieć, że nawet zagorzała dyskusja się tutaj roztoczyła, że aż bym się mogła zaśmiać, że nasza linia przyjmowania wiadomości to nie wytrzymuje tego, bo mamy tutaj więcej tych ciekawostek, bo tak, po pierwsze jest to utwór z Belgii, także byłam blisko, bo oczywiście ja w swojej głowie typowałam Francję, Wiktor typował Hiszpanię. No i kolejna sprawa, to tutaj jest ciekawostka, o której myśmy nie wspomnieli, ale zakładam, że wtedy, nie wiem, w kwietniu czy marcu, kiedy puszczaliśmy ten utwór, to wtedy to było, ale też nie doprecyzowałam, to tutaj jeszcze też mamy na ficie DJ-a, a tym DJ-em jest Justice. No i on akurat już pochodzi z Francji, także w sumie nie byłam jakoś tak daleko od tej Francji, no ale Belgia też jest blisko koło Francji, więc można to uznać, a jeszcze nawet w ogóle biorąc pod uwagę Europę Zachodnią, to nawet Wiktora Hiszpania tutaj się zmieściła, jeszcze też załapała, że można to uznać, że byliśmy bardzo blisko. Gorzej by było, gdybyśmy pomylili kontynent, ale na szczęście tak się nie stało. Tyle mniej więcej odróżniamy te style muzyczne, że odróżniamy tak poprawnie. No i teraz właśnie sobie ten kontynent zmienimy, ponieważ przeniesiemy się do Ameryki, takie nasze American Dream teraz będzie, ponieważ będzie, zaraz dla was zagra, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów właśnie prosto from America, a właściwie to z San Luis, a ta piosenkarka nazywa się Slighter. I oczywiście oryginalne tutaj imię i nazwisko jest zupełnie dłuższe, czyli Catherine Grace Garner. No ale oczywiście występuje pod pseudonimem Slater. No i jej gatunki, którymi tutaj się posługuje, to jest pop, elektropop, glitch pop czy hyperpop. Jej aktywność, gdybyście się zastanawiali mniej więcej od kiedy można było jej słuchać, no to są mniej więcej początek 2018 roku. No i tak jakoś tutaj się to potoczyło, że nawet wydała parę tutaj fajnych rzeczy, ale z tych fajnych rzeczy to wybrałam dla was jedną rzecz. No bo wiadomo, każdy ma wiele fajnych rzeczy, ale tutaj wybrałam jedną, a nawet może dwie, ale nie będę zdradzać, czy jednak jeszcze druga tutaj się załapała. Na razie zaczniemy od tej pierwszej, czyli utwór Dance. Gdyby ktoś chciał, może teraz potańczyć, zezwalamy na to. Tym bardziej, że jest sobota.

Za nami była Slater w utworze Dance. No i tak jak wam obiecałam, że jeszcze jakiś jeden utwór od Slater tutaj zagramy. W zasadzie tutaj tą przerwę między utworami wykorzystaliśmy na to, żeby poszukać jakichś tutaj sensacyjek na temat tej artystki. No ale niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nic takiego ciekawego nie znaleźliśmy. No owszem, są rzeczy pewne, które w zasadzie są kwestiami prywatnymi, więc no w sumie prywata to nuda, powiem wam. Jeśli chodzi o takie z punktu widzenia programów plotkarskich, to jest jednak nudne. Nie, tutaj, że tak powiem, nacisk jest zawsze kładziony bardziej na takie większe sensacje i skandale. A dlaczego tak się teraz wypowiedziałam? Bo przypomniały mi się dawne czasy, gdzie jeszcze kiedyś pracowałam przy programach plotkarskich, przy ich realizacji, więc przypomniały mi się te czasy, no i tak myślałam, że może coś jeszcze tutaj przemycimy, no ale niestety ku mojemu zasmuceniu nic takiego ciekawego nie znalazłam, bo przypomnę, dla nas prywata to nuda, ale atrakcje, takie sensacyjki, czy jakieś może nawet awanturki w świecie muzycznym, no to jest coś, co radiowe tygryski lubią najbardziej. No i moglibyśmy powiedzieć, ale niestety, tak jak wam powiedziałam, tutaj przy tej artystce nie znalazłam, aczkolwiek gdybyście się zastanawiali, do kogo jest ona porównywana i muzycznie, i wizualnie, no to między innymi można ją porównać do Britney Spears. Także to pozostawiam wam, czy słyszycie tutaj jakieś takie właśnie powiązania z Britney Spears w głosie, czy nie, czy w muzyce. No i zostawiam was z kolejnym utworem, czyli I'm Actually Kinda Famous.

0: Tak, to był utwór Slater, I'm Actually Kind of Famous. No i gdybyście się zastanawiali o te dźwięki w tyle, które u nas było słyszeć, no to niestety nie znajdujemy się na torze Formuły 1, aczkolwiek po tych dźwiękach chcielibyśmy, no ale niestety jednak nie tym razem. I teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który, taki bym powiedziała, w ogóle jakoś tak się teraz zapięliśmy na takie modelingowe tematy, ponieważ te poprzednie utwory, które graliśmy od Slater, no to takie były rodem z wybiegów, jeśli chodzi o rytm, to idealnie po prostu pasowały do stylu chodzenia i tego, co się dzieje na wybiegach z reguły. Więc będąc właśnie w tym temacie mody, chciałabym się odnieść do kolejnego filmu związanego z modą, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. No, kto widział, ten widział. Ja tutaj się przyznam, że byłam już na tym filmie, więc wiem mniej więcej, co się dzieje. Ale nie będę wam zdradzać, ponieważ zakładam, że nie wszyscy byli, więc nie będę. Ale myślę, że muzycznie mogę wam zrobić taką zajawkę, ponieważ teraz właśnie zagramy dwa utwory, które się tam pojawiły. No i jeden jest od Lady Gagi do Echi, a tytuł to Runway.
1: No matter what, no matter what, you got

0: Runaway.
1: Tak, to był Runaway od naszych pań, czyli Lady Gaga i Doechii. No i teraz, tak jak wam obiecałam, też będzie coś z dwójeczki od Diabeł ubiera się u Prady. No i tym razem już będzie sama Lady Gaga, a utwór to Shape of Woman.

To była Lady Gaga w utworze Shape of Woman, czyli coś, co możecie znaleźć między innymi na ścieżce dźwiękowej do Diabeł ubiera się u Prady 2. No i właśnie tak w międzyczasie, jak wam graliśmy ten utwór, to z Wiktorem naszło nas na wspominki i pewne przeliczanie lat, ponieważ wyliczyliśmy, że audycja Miło mi to słyszeć ma już trochę latek. No i wyszło na to, że to pamiętam, że pierwszy odcinek był w lipcu, to tyle pamiętam.

pamiętam. I wydaje mi się, że to był... Tak, to był 2020 rok. Już teraz się upewniłam, nie 21. To był na pewno 20 rok. No i w związku z tym, Wiktor mi się zapytał, to w takim razie, gdzie było pięciolecie? No i tutaj niestety muszę powiedzieć, że wstyd się przyznać, no jakoś to tak, no tak, ten czas tak szybko leci, że aż mi to jakoś wypadło z głowy. Ale zarazem to był dla mnie teraz taki szybki pomysł, że jednak trzeba będzie to nadrobić. Jeszcze nie wiem jak, ale już was podtrzymam w niepewności, że to nadrabiam tego pięciolecia, no bo nie chcę się czekać na dziesięciolecie, nie, to za dużo lat, trzeba to nadrobić, koniecznie, Wiktor już tutaj kiwa głową, no i co, no i pewnie Wiktor się cieszy, ja się cieszę, Justyna, której dzisiaj z nami nie ma, też się pewnie już cieszy, że no to co, szykuje nam się tutaj radiowa impreza, ale póki co musimy się zastanowić, jaki będą miały kształt te obchody, bo sami jeszcze nie wiemy, tak nas zelektryzowała ta informacja, że sobie przypomnieliśmy o tym, że no, to pięciolecie już było w tamtym roku, ale no, no wiecie, no lepiej późno niż wcale, także co ma wisieć, nie utonie. Myślę, że to sobie z pompą odrobimy. No i też mam nadzieję, że nas nie wyrzucą po tym wszystkim, bo ja zawsze jak mówiłam, że jakieś wydarzenie będzie z pompą, no to kończyło się tak, że dobrze byłoby się na nie ubezpieczyć. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie to miało takiego dramatycznego i gwałtownego przebiegu i będzie bardzo fajnie imprezowo. Ale to tak jak powiedziałam, to na razie wstępne plany są już w naszych głowach, więc jedyne co obiecujemy, że będzie się działo, oj będzie. A teraz na koniec. Zostawiam was z utworem. No myśmy się już tak nakręcili, że już trzeba po prostu kończyć tą audycję, bo zaraz odpalimy tablicę z pomysłami, żeby się na to przygotować. A teraz zostawiamy was z utworem Becky Hill o tytule More, More, More. A żegnając się, żebyście nie myśleli, że jesteśmy anonimowi, to tak mówiła do was Kinga Rodzik. Wspominaliśmy też o Justynie Kozłowskiej, która tutaj razem z Wiktorem Woźniakiem również realizują. Dzisiaj nie było z nami Justyny, albo Wiktor Woźniak, ale jak będą obchody, to będziemy wszyscy. To macie jak w banku. Także do usłyszenia z audycją. Miło mi to słyszeć. Cześć i czołem i zostawiam was z utworem. Cześć.

puszczę nas dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

galijskim tyłku kalistenik, w tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Thanks to

0: się trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Sam.

much, just like me.

parki, leżaki, fajki. Ja na wózkowane, ręce w kieszeni, parki.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: Mamy niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać, bo teraz sobie dopiero ustawiam mikrofon, więc mam nadzieję, że wy mnie słyszycie. Ja was nie słyszę, ale mam nadzieję, że was zobaczę zaraz na facebook.com/fastforwardcharts, ale to może za chwilę. Najpierw się przedstawię. Lista przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie 1003. 1002 było tydzień temu, no ale było notowaniem bez emisji, było tylko na stronie Fast Forward Charts, ale i tak głosowaliście, i tak codziennie głosy przychodziły i dzięki temu stworzyliśmy notowanie 1003 z takim właśnie numerem. Ja jestem Konrad Maciąg, listę będę prowadził i realizował i będę grał dla was i mówił do was przez najbliższe 2,5 godziny, a może i trochę więcej. W ten weekend byłem na dwóch koncertach, no i stwierdziłem, że o dwóch koncertach to będzie ciężko w Fast Forward Charts opowiedzieć, więc szybko powiem, że Garbage wrócili po 14 latach do Polski. Promowali nową płytę, tylko teraz sobie muszę przypomnieć, płyta była wydana rok temu, rok 2025. If You're Ready for Love, tak się nazywał pierwszy singiel, bo nawet został zagrany jako pierwszy ten utwór. Let All That We Imagine Be The Light. To była płyta grupy Garbage. Garbage jakoś sobie nie radzili na Fast Forward Charts, a szkoda, bo warto było pójść na ten koncert, zwłaszcza, że to pierwszy koncert w Polsce po 14 latach, a Shirley Manson dalej w formie. To szybko o Garbage opowiedziałem. facebook.com/fastforwardcharts. Wy możecie oczywiście tutaj pisać, możecie listę komentować. Za chwilę wystartuję z propozycjami, ale zanim wystartuję, to powiem, że są już z nami obie panie Wiole. Jedna z Łodzi, pozdrawiamy Łódź serdecznie. Druga z Kalet na Śląsku i Wiola z Kalet na Śląsku prawdopodobnie słucha razem z Grzegorzem, więc pozdrawiam Kalety. Widzę, że stali słuchacze dopisują, chociaż pogoda, no w sumie z jednej strony trochę nie zachęca do wyjść, a z drugiej to nawet jest ciepło, jak na ostatnie dni. Mam nadzieję, że będzie tylko cieplej. Zespół póki co się również zgłosił. Co tam się dzieje? To ja może zaraz sprawdzę, jak zagram utwór. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie wali. Zespół póki co również z nami. I jest kolega Marcin z Kłodawy, który nawet napisał komentarz. Zgłaszam swoją obecność. Ja nie lubię niedziel, ale z przyjemnością posłucham super muzyki na Fast Forward Charts. No ja właśnie dzięki Fast Forward Charts bardzo lubię niedzielę. Kiedy mogę tu przyjść, chociaż no ostatnio niestety jest to nieregularne prowadzenie audycji. Żaneta z Wrocławia również z nami. Hejo Żaneto. I chyba mogę powoli zaczynać z pierwszymi propozycjami. Długo mnie prosiliście o zespół Wirefall w propozycjach, zwłaszcza, że jest to zespół, który chyba zaczyna robić dosyć dużą karierę, bo nawet wybierają się panowie na tour po Europie. Jeszcze 5 czerwca, czyli w najbliższy piątek, zagrają koncert w Bydgoszczy w Over the Under Pub, a potem to się będzie działo. Potem będzie tour nawet i po Europie. W Europie zagrają między innymi w Budapeszcie, w Wiedniu, w Monachium i w Pradze Czeskiej i w Berlinie jeszcze. Ale też będą 4 koncerty w Polsce we wrześniu. Kraków, Warszawa, w Warszawie to dokładnie w Progresji, w Poznaniu pod Minogą i w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf. Wszystkie koncerty zagrają z coverbandem zespołu Linkin Park, który też się chyba nazywa Linkin Park, tylko w miejsce i trzeba sobie jedynki wstawić. I tak się znajdzie ten coverband. Ale wracając do zespołu Wirefall. Jakiś czas temu wydali utwór I Stand i ten utwór zdecydowałem się zagrać w propozycjach.

Wirefall i I Stand to pierwsza propozycja do 1003 notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Ja a propos tego uderzenia, które było słychać w poprzednim wejściu, no to sprawdziłem, no nie, nic w krajobrazie się nie zmieniło, nic nie odpadło, więc chyba będę mógł poprowadzić tę audycję do końca. Chyba coś trzasnęło po prostu, no bo tam za nami są jakieś warsztaty. Swego czasu to spawanie było słychać. Jak ktoś słuchał Fast Forward Charts w lato rok temu, albo dwa lata temu, albo nawet i trzy, to być może czasami coś dolatywało do mikrofonu, bo my słyszeliśmy ciągle. Albo czasami kursy tańca są uruchamiane. Dużo się dzieje w tej Rivierze generalnie, bo jesteśmy w domu studenckim Riviera w Warszawie. To rzadko to mówię, to może teraz to powiem, że tak, właśnie tu jesteśmy. facebook.com/fastforwardcharts. Kolega Marcin napisał komentarz, tylko ja sobie go muszę wyświetlić, że prosił o Wirefall, ale to nie Pride jest w propozycjach. Pride było na liście dwa lata temu, to był rok 2024, na przykład w notowaniu, no może to nie jest dobre notowanie do wspomnienia tego utworu, 30 czerwca, notowanie 918, z 5 na 3 wtedy awansowali Wirefall, czyli już mają historię w Fast Forward Charts. Teraz utwór I Stand będzie mógł spróbować swoich sił. facebook.com/fastforwardcharts, ale oczywiście zachęcam do głosowania na Wirefall i na każdy utwór, który dzisiaj zagram. Też kolega Mikołaj z Kalet na Śląsku się zgłosił. Obecny, dobry wieczór. Dobry wieczór również. Mam nadzieję, że będzie miło nas posłuchać do samego końca. Mnie posłuchać, bo ja tu sam teraz już jestem. Ewa jest też z nami. Ewa nie ma napisane skąd jest, ale z tego co pamiętam to, a nie, jest z Warszawy. Więc pozdrawiam Warszawę serdecznie. Miło, że w tym samym mieście można nadawać i słuchać. Takie możliwości też istnieją. Tomasz z Żor z kolei dzisiaj na 47. Żorskiej Wiośnie Młodości przy Parku Cegielnia w Żorach. Alien i Mighties będą grali o 19, a o 20.30 Enej. No to akurat po liście na koncert Eneja będzie można się wybrać, no ale Tomasz pewnie ma nas na słuchu gdzieś w plenerze, więc pozdrawiamy serdecznie 47. Żorską Wiosnę Młodości. facebook.com/fastforwardcharts to czas na drugą propozycję teraz. Seni również często się pojawia u nas na liście. Zawsze jak wyda nowy kawałek, to dajecie mu szansę, wrzucacie mi go w propozycję. Rok temu z INI wydali płytę Emo Face. Naprawdę to była jedna z fajniejszych płyt zeszłego roku dla mnie. No a teraz Seni i Sushi dalej jako producent. Skoro tak kochasz mnie, tak utwór się nazywa i to jest druga propozycja.

Do samego końca wybrzmiał utwór Seni i Sushi tutaj na produkcji. Skoro tak kochasz mnie, emocjonalny ton, to już to, do czego Seni nas zdążył przyzwyczaić. Z tego, co kojarzę, to chyba właśnie Seni startował do eliminacji na Poland Rock Festival, ale jemu się akurat chyba nie udało. Chyba, że to było jakoś inaczej, to dajcie znać, bo może to ja tutaj coś pomyliłem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować, też możecie na mailu ffc@radioaktywne.pl, ale to chyba, wydaje mi się, że na Facebooku jakoś wygodniej. Trzecia propozycja z kolei przed nami. Nie będzie to propozycja z Korei, ale jedna z dalekiej Azji będzie. To mogę zdradzić, ale to jeszcze nie teraz. Dalej jesteśmy wśród zespołów polskich. Już był zespół polski po angielsku, no bo Wirefall, potem było po polsku, to teraz będzie znowu po angielsku. Zespół Goldilocks. Jak sami piszą, tworzą muzyczne eksperymenty, mieszankę alternatywnych brzmień, rocka, metalu, elektroniki, popu i pianina. Bardzo ciekawy miks, za chwilę go chętnie posłuchamy w utworze Butterflies, który jest dedykowany dzieciom z hospicjów i ich bliskim na całym świecie, zwłaszcza takim bardzo ciężko chorym dzieciom. Jest to rockowa piosenka zainspirowana niezwykłą odwagą dzieci zmagających się z nieuleczalnymi chorobami oraz rodzin, które są przy nich każdego dnia. Te motyle to tak, żeby podnieść ich na duchu. Butterflies to nasza trzecia propozycja.

Krótkie te utwory dzisiaj jakoś mi wypadły, ale jestem już z powrotem. Kolega Bartosz napisał, od niedawna słucham, no się sam poplątałem, jestem redaktorem prowadzącym aktywację środową. To może sobie ten komentarz tutaj jest w radioaktywnym. No to witam kolegę z radia, kolegę Bartosza. To bardzo cieszy mnie, że mam własną listę piosenek, zwłaszcza, że domyka ona w niedzielę cotygodniowy weekendowy maraton list, które zaczynają się w piątek po 19 w Trójce i kończą Fast Forward Chart w niedzielę. Bardzo mi się podobało tysięczne notowanie, był to kawał nostalgii, aż łezka się zakręciła, jak wiele się przez lata zmieniło. Sam byłem wtedy w 2005 roku w trzeciej klasie podstawówki i nie sądziłem, że będę prowadził audycję radiową. Pozdrawiam, Bartosz z Żoliborza. No to bardzo mnie cieszy, kolega, tutaj, że nawet na Żoliborzu nas słuchać. Może kiedyś uda nam się przeciąć nawet na jakiejś imprezie radiowej. Zapraszam chętnie do rozmowy kolegę Bartosza, skoro prowadzi aktywację środową. No i też zapraszam w środy na aktywację środową przy okazji. O 18.30 od poniedziałku do piątku jest codziennie aktywacja, akurat kolega Bartosz na środzie. Ja swego czasu byłem na czwartku, więc pozdrawiam. Byłem nawet wydawcą czwartku. Marcin też napisał, prosiłem... A tak, już komentarz poprawiony, za pomyłkę przepraszam. No bywa czasami z tym Facebookiem różnie. Katarzyna ze Zgierza napisała, że wracam ze spaceru z psem i dołączymy. A za to Kornelia napisała, jak co tydzień wita nas z kawą i ciastkiem. Więc teraz już mogę powiedzieć, że kalety w komplecie. Doczekałem tego momentu. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam do komentowania listy, a za to przed nami kolejna propozycja. Swego czasu też często pojawiał się w propozycjach zespół Szum. Pisze się charakterystycznie s.z.u.im. Bardzo punkowe klimaty. No to chyba wiem, że to kolega Tomasz zaproponował, bo kolega Tomasz lubi właśnie takie klimaty punkowe. No to dajmy im się spróbować na liście. Niedługo, a nie, to ten koncert to już był, bo to 23 maja. Sobie przejrzę, gdzie zespół Szum zagra. Zagra na Festiwalu Urwanych Filmów. To będzie 17 lipca w miejscowości, która ma taką fajną nazwę jak Rowy. Być może niektórzy mema kojarzą. 31 lipca zagrają w Roku nad Legą w Mosir Olecko. No to też tutaj bardzo, teraz żebym kierunków nie pomylił, północno-wschodnia Polska, to chyba gdzieś blisko Suwałk jest Olecko. No i w Bytomiu 24 października. W klubie Gotyk. Tam zagra zespół Szum. Utwór nazywa się Nie ma, pochodzi z płyty Krzyk. No i faktycznie krzyku to tu będzie dużo. To czwarta propozycja.

Ostre punkowe klimaty. Zobaczymy, jak się sprawdzą na Fast Forward Charts. Zespół Szum. Pisze się S.Z.U.I.M. Z utworem Nie ma. To z płyty Krzyk, która miała premierę w ubiegłą niedzielę. Był koncert premierowy. No, a najbliższe koncerty to w Olecku i w Żorach i w Rowach. To w lipcu. facebook.com/fastforwardcharts. Sprawdzam komentarze właśnie. Żaneta pisze, że ja już wracam po pracy do domu w słuchawkach na uszach. No to cieszymy się, że możemy towarzyszyć w powrocie. Fast Forward Charts poleca się na powroty z pracy. Kiedyś swego czasu Biedronka miała takie reklamy, więc ich produkty Biedronki polecały się do każdej okazji. No to Fast Forward Charts też. Ewa napisała, że super, że są motyle. No to akurat to motyle to była jeszcze poprzednia propozycja. To od zespołu Goldilocks. Za nami już czwarta propozycja. Zespół Szum z utworem Nie ma. Za to Agnieszka z Zamościa, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Napisała, że ja w trasie, więc ciężko z zasięgiem. Pozdrawiam serdecznie. No ciekaw jestem, gdzie jedziesz albo skąd wracasz, jeśli możesz się z nami podzielić. Mam nadzieję, że miło spędzisz czas, albo już miło spędziłaś czas, droga Agnieszko. No mam nadzieję, że też i zasięg również będzie dobrze działał. facebook.com/fastforwardcharts, to tutaj możecie pisać, a za nami już cztery propozycje z Polski. Została ta właśnie jedna zagraniczna z Dalekiego Wschodu, o której mówiłem. Ja chyba wiem, od kogo jest to propozycja, ale może na razie nie będę zdradzał. Zespół Lunacy to najnowszy, to japoński zespół, legendarny już japoński zespół Visualki. Ostatnio wydali nowy singiel, który nazywa się Forever. Singiel jest swego czasu, swego rodzaju hołdem dla zmarłego perkusisty Shinji, bo zmarł w lutym 2026 roku i na tym utworze po raz ostatni będziemy mogli posłuchać gry właśnie Shinji na perkusji, bo jeszcze ścieżki zarejestrowane przez niego zostały wykorzystane w tym utworze. Forever od Lunacy to ten utwór zamknie dzisiejsze propozycje.

Lunacy i Forever to ostatnia propozycja do listy przebojów Fast Forward Charts. Bardzo emocjonalny utwór i bardzo klimatycznie tutaj właśnie zakończyliśmy propozycję do 1003 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Notowanie za tydzień również będzie bez emisji, bo będę na Mystic Festiwalu, no ale oczywiście głosowanie będzie uruchomione na stronie fastforwardcharts.com już po 20:30 albo po tym, jak zagram wszystkie utwory z dzisiejszego notowania. Pewnie ten drugi warunek raczej bardziej zostanie spełniony. A z kolei mogę powiedzieć, że jak za tydzień wybieram się na Mystic Festival, to być może najprawdopodobniej w niedzielę za tydzień będzie audycja archiwalna. Może nawet po prostu powtórzę tą, którą teraz właśnie emituję i nagrywam. A z kolei notowanie ukaże się w niedzielę późnym wieczorem, ale to za tydzień. Dzisiaj z kolei dzisiaj notowanie będę grał, notowanie z numerem 1003. Ale zanim to notowanie, no to obiecałem w zapowiedzi, w sumie nie powiedziałem tego na samym początku, mówiłem o koncercie grupy Garbage. No ale też zdecydowanie ujął mnie koncert grupy Lire. Grupę Lire znamy z utworu Still Human. To z płyty Nothing is Promised, która miała premierę 3 tygodnie temu. No i zespół, można by powiedzieć, udał się na taką może mini trasę koncertową promującą ten album. W czwartek grali w Warszawie w Voodoo Clubie. Towarzyszyły im zespoły Czarny Bez i Eter. Czarny Bez z Warszawy, Eter z Łodzi. Bardzo dobrze rozkręcili koncert. No Czarny Bez to po prostu jest już wzorzec folk metalowego zespołu. Swego czasu byłem na nich, jak supportowali Licho, a w zasadzie to tamte zespoły to się wszystkie supportowały nawzajem, bym powiedział, bo tak to często działa właśnie na takich koncertach zespołów, które no, zaczynają, można by powiedzieć, albo bardziej działają w takim undergroundzie, może tak to powinienem ująć. I zdecydowanie tam są i opowieści ciekawe o różnych lasach, o duchach, o w ogóle, ale też tak na przykład Wiedźma. No akurat na Wiedźmę, no bo muszę przyznać, że na Czarny Bez się spóźniłem w czwartek. No cóż, z pracy nie mogłem wyjść o czasie, więc Wiedźmy nie słyszałem, a ciekaw jestem, czy była. Może jak ktoś był, to niech da znać, jak ktoś był w Warszawie w Voodoo Clubie albo w Krakowie w piątek w klubie Zaścianek, bo być może tam zagrali tę samą setlistę. Ja bym powiedział, że wokalistka grupy Czarny Bez trochę się inspiruje Anią Ortodox wokalnie, bo akurat jakiś czas temu też byliśmy na Kloster Keller i też mogliśmy sobie przy okazji porównać. Potem Eter, panowie z Eter z Łodzi, no powiedzieli, że oni to w sumie średnio są folkowi, ale jeden kawałek folkowy zagrali. Więc bardzo dobrze, że tak się pisali w klimat, no ale jako, że to było troszkę nowocześniejsze granie, to i tak bardzo miło było się rozgrzać przed Lire. No i muszę przyznać, przechodząc już do samego Lire, bo zawsze tak sobie lubię też przejść przez supporty przed koncertami, to myślałem, że to będzie taki koncert raczej kontemplacyjny, że będziemy tłumnie zebrani pod sceną, będziemy obserwować muzyków, wsłuchiwać się w dźwięki liry korbowej, na której Michalina Malisz grała i śpiewała jednocześnie. Czasami jednocześnie, czasami tylko grała albo tylko śpiewała. Ale i tak bardzo podziwiam technikę gry, bo to muszę przyznać, że nie jest to instrument oczywisty i w muzyce metalowej i tak ogólnie po prostu, bo jest to instrument chyba mający rodowód bardzo taki ludowy, bym powiedział, w sumie to jak wiele instrumentów, ale ten wyjątkowo się kojarzy raczej z taką muzyką, nie wiem, średniowieczną, może coś muzyką a la Wiedźmin 3, tam właśnie można było usłyszeć, więc w muzyce metalowej również mile jest widziany, zwłaszcza w klimatach takich folkowych.
Na płycie Nothing is Promised są również dynamiczne utwory i te się również bardzo sprawdziły. I zacząłem mówić o tym, że myślałem, że to będzie taki kontemplacyjny koncert, że będziemy stać, się wpatrywać, no ale jednak było miejsce i na skandowanie, był czas i na skandowanie, no i nawet udało się zrobić pogo do jednego z utworów. Utwór, którym zakończyli jedną część występu, to był Orchard, bo ten odkładali na koniec. Ja muszę przyznać, że czekałem na Still Human, które tutaj mieliśmy na liście. No w sumie trochę zdradziłem, że dziś Still Human nie usłyszymy, ale jeszcze będzie czekało w poczekalni na swoją kolej. Dlatego chciałem zagrać inny utwór grupy Lire. Przy okazji dowiedziałem się, że mają jeszcze w zanadrzu różne wersje tych utworów, na przykład utwór Ephemeral numer 5 na płycie Nothing is Promised. Na płycie jest po angielsku, a my na scenie mogliśmy go usłyszeć po polsku, więc zespół naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Też bardzo rozkręcił imprezę, chociaż na początku było bardzo folkowo i klimatycznie, więc i w jednym i w drugim klimacie Lire się odnajdują. Polecam płytę Nothing is Promised. Ja sobie oczywiście ją zakupiłem, zebrałem podpisy od Michaliny i od gitarzysty. No niestety przepraszam, ale zapomniałem, jak kolega miał na imię. Może się ktoś przypomni, albo może ja na szybko sprawdzę, żeby już nie było aż takiej wtopy. Szkoda, że płyty ze sobą nie wziąłem, ale naprawdę jest tutaj... Jest naprawdę też i bardzo klimatyczna okładka, klimatyczna książeczka. Polecam sobie kupić wersję na CD. Więc tak, może jeszcze znajdę skład grupy Lire, ale widzę, że trochę pobłądziłem w internecie, więc może po prostu zagramy utwór Oracle, który według mnie bardzo dobrze wypadł na koncercie.

Lire i Oracle to tak po opowieści o koncercie grupy Lire w klubie Voodoo, który się odbył w ten czwartek. Razem z nimi grali Ether i Czarny Bez. Naprawdę polecam ten koncert. Bardzo klimatyczny, ale jak ktoś ma ochotę sobie poskandować, pokrzyczeć i poskakać do pogo, w pewnym momencie zespół nawet zaczął zachęcać, żeby to zrobić, to również tutaj znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że Lire jeszcze będziemy mogli na liście usłyszeć. To wszystko zależy od waszych głosów. No tak jak mówiłem, Still Human dzisiaj niestety poza listą, ale jeszcze może być na liście to, jak zagłosujecie w przyszłym tygodniu. To od tego właśnie zależy. Spotkałem kolegę Piotra, gitarzystę grupy Lire. Chciałem właśnie to powiedzieć, żeby sobie przypomnieć imię. Spotkałem go na stanowisku merchowym. Kupiłem płytę, wziąłem podpis. Można było chwilę porozmawiać. Przy okazji pozdrawiam. Razem jeszcze Lire to oprócz Michaliny, która śpiewa i gra na Hardy Gardy po angielsku, a po polsku to jest Lira Korbowa. Na gitarach Piotr Martuś, na basie Miłosz Buźko i na bębnach Tomasz Muciński. Na wokalu Michalina Malisz, bo nie pamiętam, czy powiedziałem nazwisko. Opowiedziałem właśnie tą historię o koncercie. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze historie, relacje. Ogólnie dajcie znać, jak minął wam tydzień, dajcie znać, jak minął wam weekend, co planujecie w przyszłym tygodniu. Może ktoś na Mystic Festival się wybiera, to również niech da znać. A przed nami, o, widzę, że tutaj Katarzyna jeszcze napisała, czyli z Szumem i z Tomkiem widzę się na festiwalu urwanych filmów, jak mi się film nie urwie. No na takich festiwalach to różnie bywa. Ja na przykład będę na Mystic Festivalu w przyszłym tygodniu, już od środy, no i właśnie dlatego w przyszłym tygodniu lista raczej tylko na... Nie, to już na pewno lista tylko na stronie. Ale w tym tygodniu właśnie gramy 1003 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts na 25, ale najpierw to może statystyki, ale już sobie w tle włączę. 25 utworów w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, 7 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 5 nowości i 2 powroty. Na miejscu 25, ja nie wiem, co tu się stało, ja nie wiem, co to za spadek, 21 oczek w dół, z miejsca 4, zespół Last Riot z utworem Lament. 2 tygodnie na liście, no mam nadzieję, że jeszcze się podniosą.

Zdecydowanie największy spadek w dzisiejszym 1003 notowaniu Fast Forward Charts. 21 oczek w dół z 4 na 25 zespół Last Riot z utworem Lament. Duży spadek, większych już nie będzie, bo w sumie ciężko o nie, no ale dalej jesteśmy w strefie spadku.

When I Wake Up to zespół The Pretty Reckless, spadek o jedno oczko z miejsca 23 na 24 po 8 tygodniach na liście. A teraz miejsce 23. No i pierwsza nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. Było The Pretty Reckless na jedną nóżkę, no to teraz The Pretty Reckless na drugą nóżkę. Oba utwory na płycie Dear God, która ukaże się 26 czerwca. Teraz czas na singiel tytułowy. Debiutuje na miejscu trzecim utwór Dear God od The Pretty Reckless.

Nowość na miejscu 23. The Pretty Reckless z utworem Dear God. Z utworem, tak zaznaczyłem po angielsku. Ta z płyty Dear God 26 czerwca usłyszymy całość. Taylor Momsen razem ze swoim zespołem właśnie wtedy wydadzą kolejny album. Taki bluesujący, ciekawy ten album, ten utwór zwłaszcza. Chociaż opowiada o rzeczach niewesołych. Opowiada o po prostu zwróceniu się do Boga, żeby take me higher, żeby podniósł mnie wyżej. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować. Katarzyna napisała ze Zgierza. Nie wiem, co tam spadło tak drastycznie w dół na 25, ale mnie się podobało. No to przypomnę, to zespół Last Riot z utworem Lament. Last Riot grali jako support grupy Kingsfire 9 maja w warszawskim Potoku. A właśnie wtedy ich poznałem i wtedy też zagrali ten utwór. No dzisiaj niestety 21 oczek w dół, mam nadzieję, że się jeszcze podniesie dzięki waszym głosom. Mam nadzieję, że The Pretty Reckless też wyżej. A na 22 z tymi panami to się nawet będę widział na żywo na Mystic Festivalu. Black Label Society nagrali płytę Engines of Demolition, a wystąpią też na Mystic Festivalu w piątek. Będą zamykać dzień, jeśli dobrze pamiętam. Teraz coś sentymentalnego. Ozzy's Song. To miejsce 22. Statystyka jest taka, że to niestety dwa oczka w dół z 20 po 5 tygodniach na liście.

Ciekawe, czy zagrają ten utwór na Mystic Festiwalu. Black Label Society z utworem Ozzy's Song to spadek o dwa oczka z 20 na 22 po 5 tygodniach na liście. A teraz na 21 mamy dwa powroty i to jeden z nich. Afraid of the Dark. 12 raz będziemy ten utwór już grać. Dzisiaj dzięki waszym głosom wrócił na miejsce 21. Jeśli chodzi o Motionless in White, to czekamy na płytę Decades, która ukaże się 17 lipca. No a teraz Afraid of the Dark na 21.

Motionless in White z utworem Afraid of the Dark to powrót na miejsce 21. 12 raz ten utwór gramy na liście, więc jeśli za tydzień się jeszcze na liście pojawi, to będzie już jego ostatni raz w regularnych notowaniach, ale zaznaczę, głosować można. Teraz utwory, na które już no, nie można zagłosować, na które głosy już nie są liczone, oznaczam taką czerwoną emotką, takim zakazem wjazdu. To już wiadomo, że no, głos nie będzie policzony tutaj na ten utwór, bo to już 13 tygodni, ale ten ma 12, a dzisiaj kilka utworów pożegnamy. To mogę zapowiedzieć, ale nie będzie to ten najbliższy. Bo na miejscu 20 mamy tutaj awans o dwa oczka do góry z 22. Po 10 tygodniach na liście zespół Kingsphere z utworem The Heart From Your Hate. To z płyty Inertia, chociaż ten utwór w oryginale to zespół Trivium. No to na 20 zespół Kingsphere.

Kingsphere i The Heart From Your Hate to miejsce 20, awans z miejsca 22 po 10 tygodniach na liście. No tutaj widzę zmiany, jeśli chodzi o koncerty grupy Kingsphere. Koncert w Łodzi w klubie Wultura, tutaj bez zmian, 13 czerwca w sobotę. Dalej jako supporty Darmetic, My Utopia i Perpetual Oath. Za to mamy tutaj zmianę, jeśli chodzi o koncert we Wrocławiu, bo niestety ze składu, z line-upu musiał wypaść zespół Snakebite. No ale na jego miejsce wchodzi zespół Krokuta. Również tutaj widzę modern metal, więc będzie pasowało klimatycznie do koncertu grupy Kingsphere. Oprócz Krokuty jeszcze Far From Grace i Yenai to 19 czerwca w klubie muzycznym Liverpool. 13 czerwca Łódź, 19 czerwca Wrocław. Tutaj zamiast Snakebite to Krokuta. Takie zmiany, jeśli chodzi o zespół Kingsphere. Widzę, że dołączyła też Ewa z Łodzi, która z tego co wiem to słucha razem z Violą, więc ciekawe czy się wybiorą na Kingsphere do Łodzi. Z tego co wiem to Viola nawet wygrała bilety. facebook.com/fastforwardcharts. 19 utworów nam zostało do końca. Katarzyna napisała, no w sumie powinienem troszkę przemyśleć, jak ubrać to wejście, jak zacząć to wejście. Katarzyna napisała, już mnie wystraszyłeś, że zmiany, a ja zaraz wizualizacja, że odwołanie. Nie, spokojnie, koncert w Łodzi bez zmian, we Wrocławiu jeden skład się zmienia. No, na Snakebite to kiedyś bym poszedł. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję. Mam nadzieję, że też będę miał okazję tutaj, bo to miejsce 19. 30 czerwca grają w ramach letniej sceny progresji. Wczoraj tę letnią scenę progresji na ten rok otworzył zespół Garbage. Bardzo dobry koncert dały. No i mam dali, no bo to Shirley Manson tutaj na wokalu, reszta zespołu to panowie. Ale ten czasownik pasowałby właśnie do zespołu The Warning, bo tam z kolei grają trzy siostry Villarreal. Z Meksyku przyjadą 30 czerwca do Warszawy i zagrają właśnie koncert w ramach letniej sceny progresji. No szkoda, że nie będę mógł się wybrać na ten koncert, bo będę wtedy poza Polską. Ale dostarczyły nowy kawałek, znalazł się w propozycjach tydzień temu. Ego, tak się nazywa, będzie teraz po hiszpańsku. Zespół The Warning to nowość na miejscu 19.

The Warning z utworem Ego. To miejsce 19, druga nowość w 1003 notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. Tak sobie przejrzałem, czy może będzie okazja w kraju, do którego wyjeżdżam na tydzień. No dobra, nie będę robił tajemnicy, do Grecji. Czy tam może zagrają The Warning? No ale widzę, że nie. No ale fajnie, że odwiedzili Polskę wśród państw takich jak Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Belgia. No dwa koncerty we Francji będą, potem Hiszpania, Portugalia i w sierpniu zagrają dwa koncerty, ale w Japonii. No to już trochę daleko, żeby się wybrać. 19 miejsce to kolejna nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, to już za nami. Żaneta pisze, że wybierze się na koncert Kingsfear we Wrocławiu. No to od razu życzę miłej zabawy, chociaż to za 3 tygodnie. No ale mam nadzieję, że i tak będziesz bawić się bardzo dobrze. Katarzyna to już wcześniej pisała, że wystraszyłem, no to mam nadzieję, że już teraz nie wystraszę kolejnymi wiadomościami, ale z kolei na przykład w Grecji zamierzam się wybrać na Black Veil Brides. Tutaj śpiewają razem z Robem Flynnem z Machine Head utwór Revenger. Miejsce 18 i to jest akurat 18 obroniona po 3 tygodniach na liście.

Black Veil Brides i Rob Flynn z Machine Head z utworem Revenger. To miejsce 18. 18 obroniona i jeszcze jeden będzie taki utwór, który obronił swoją pozycję, ale to za jakiś czas. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wpisy na listę obecności, na również komentarze od Was. Dajcie znać, jak Wam się słucha listy, dajcie znać, co robicie słuchając listy. Chętnie sobie porozmawiamy, może na jakieś koncerty się wybieracie, może ktoś jeszcze się wybiera na Mystic Festival. To dajcie znać. 17 miejsce teraz przed nami. No i to kolejny powrót, drugi już dzisiaj. Też będzie po japońsku. Kaijin Nikisu to grupy Diren Grey, czwarty raz na liście. Miejsce 17.

Kaijin Nikisu od Diren Grey, to mogę powiedzieć, że to najwyżej notowany powrót w 1003 notowaniu Fast Forward Charts i to powrót dzięki między innymi głosom Żanety, bo widzę, że tutaj jest zadowolona z tego ruchu na liście i Żaneta też pisze, że Lunacy w propozycji również ode mnie, więc utworów po japońsku, utworów zespołów z Japonii nam nie zabraknie. Za to Katarzyna napisała, ja wczoraj zakończyłam majowe tournée koncertowe, 6 koncertów w maju zaliczonych, dziś odpoczywam i robię plan na czerwiec. No w sumie tak, bo ostatni dzień maja dzisiaj, 6 koncertów w maju, więc to jest bardzo dobry wynik. W czerwcu, no tutaj mi się naliczy sporo właśnie na Mystic Festiwalu, już kolejny raz o tym mówię dzisiaj. No ale potem też jeszcze są koncerty w planach, między innymi też te w Grecji. 17 miejsce za nami, a na 16 już w sumie Black Veil Brides byli na 18 z Revenger, a teraz Vindicate. I to są 3 oczka do góry z 19 po 7 tygodniach na liście.

Black Veil. Black Veil Brides i Vindicate to miejsce 16, awans z miejsca 19 po 7 tygodniach na liście. 16 miejsce właśnie za nami, już mówiłem, że Black Veil Brides, no szkoda, że w Polsce nie zagrają, a chętnie bym ich na żywo usłyszał. Będę miał okazję w Grecji, więc na pewno nagram jakąś relację z tego, jakąś rolkę, żeby można było zobaczyć na Instagramie. Przy okazji polecam Instagrama Fast Forward Charts. W sumie tam się pojawia to samo, co na Facebooku, ale też czasami jakieś relacje koncertowe, bo tam jest w sumie je wygodniej umieścić. Na miejscu 15 z kolei mamy spadek z miejsca 7, 8 oczek w dół. Zespół Korn z utworem Reward the Scars po 3 tygodniach na liście, ale podobno zespół już szykuje nowy album. Mają nagrane już 40, napisane 40 utworów i będą je nagrywać tradycyjną metodą bez komputerowego wygładzania dźwięku. No to jestem ciekaw tego materiału, już się doczekać nie mogę. Póki co mamy Reward the Scars, niestety 8 w dół z 7 na 15.

Korn, jak widać, w formie. Reward the Scars z utworem, nie, Reward the Scars to właśnie utwór zespołu Korn. Po 3 tygodniach na liście, z 7 na 15, niestety 8 oczek w dół. No mam nadzieję, że ten trend się odwróci. Kolega Piotr napisał komentarz, aż mam butterflies w brzuchu. Nie wiem, czy to Korn taki efekt powoduje? Być może. Trochę bym się tego nie spodziewał, ale być może tak właśnie jest. No jeśli butterflies w brzuchu to efekt pożądany, to mogę polecić zespół grupy Korn, aczkolwiek no ciężko będzie już kupić bilety, bo jest już wyprzedany. A 17 listopada zagrają w krakowskiej Tauron Arenie z Architektsami jako support, więc to całkiem porządny zestaw koncertowy. 14 utworów nam zostało do końca, 14 miejsce teraz przed nami w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. No i mówiłem, że będzie też trochę pożegnań z utworami dzisiaj, czyli tak zwanych trzynastek, 13 tygodni, różnie można to nazywać. 13 tygodni u nas wytrwał dzięki waszym głosom. 13 tygodni słuchaliśmy utworu grupy Lord of the Lost, wspomagani tutaj przez Saltatio Mortis z utworem I'm a Diamond. No niestety przegapiłem warszawski koncert, który się odbył w Progresji, jeśli dobrze pamiętam. Potem krakowski w klubie Kwadrat. Tutaj poprawiajcie mnie, jeśli się mylę. No ale wiem, że zagrają też na Rokowiźnie w Krakowie. To będzie 28 sierpnia i tam już zamierzam się wybrać, żeby usłyszeć Lord of the Lost na żywo. I'm a Diamond po raz ostatni w regularnych notowaniach na miejscu 14. We are born raw just like wildest wood, soon to be misunderstood. In the constant grind they say is life,

tego co wiem, rozmawiałem na zlocie z Grzegorzem i Wiolą, przy okazji pozdrawiam, to nie zagrali tego utworu na koncercie. I Am a Diamond od Lord of the Lost, tutaj wspomaganie przez Saltatio Mortis, to z płyty Opus Noir Volume 3. Ostatniej z trylogii. Cornelia pisze, szkoda, że to ostatni raz. No, trzeba będzie sobie na razie znaleźć chyba inny zespół do kibicowania na Fast Forward Charts, bo Lord of the Lost na razie nic nowego nie wydają. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może teraz, no teraz będą na pewno koncertować, może za jakiś czas wrócą do studia. Kolega Piotr odpisał, jak widzę Goldilocks na liście, to mam motylki. Goldilocks dzisiaj u nas w propozycjach z utworem Butterflies. Szczególnie, że to nowy ich singiel. Jak na liście pojawi się In the Shadows, to wow. Na razie będą motylki w propozycjach. Mam nadzieję, że za tydzień wysoko Goldilocks, bo skoro już widzę tutaj komentarze wspominające utwór, to zazwyczaj zwiastuje, że utwór będzie sobie dobrze radził. No ale zobaczymy, bo tutaj przepowiednie mogą się różnie sprawdzić. facebook.com/fastforwardcharts 13 tygodni na liście. No ja tak wspominałem o zamykaniu się w studio, o powrocie do studia, no bo na miejscu 13 mamy... Słyszałem ten utwór na żywo. Słyszałem go w Potoku 26 kwietnia, wtedy kiedy listę zrobiłem wcześniej. I wtedy Robert ze sceny powiedział, że będą pracować nad nowymi utworami. Mają też nowego perkusistę. Więc możemy się spodziewać nowego materiału. Nightmare, 13 tydzień na liście, z 15 na 13. Tak to się dzisiaj ułożyło.

Licho z utworem Nightmare to z 15 na 13. Z 15 na 13, ale że to 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale pewnie w podsumowaniu roku się znajdzie. Tak jak mówiłem, licho mają nowego perkusistę, to Michael Linares, pochodzący z Dominikany. Tak, krzyczeliśmy pewne hiszpańskie słowo, robiąc sobie zdjęcie, żeby wszyscy się uśmiechnęli. Więc tutaj nowe brzmienie perkusji, może będzie w nowych utworach. Na pewno czekamy na coś nowego, żeby zagrać na liście, bo Nightmare już ma 13 tygodni na koncie. facebook.com/fastforwardcharts. Cornelia pisze, że tutaj i z Grzegorzem, i z Wiolą będę mógł się zobaczyć też na Rokowiźnie, gdzie grają Lord of the Lost. Pozdrawiam serdecznie. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście możecie pisać, możecie komentować listę. Ja tutaj patrzę, co nowego w komentarzach, ewentualnie do przeczytania, ale może przejdę do kolejnej nowości. Wiem, że lubicie zespoły japońskie, ale lubicie też zespoły z Finlandii. Na 12. kolejna nowość w Fast Forward Charts. Dostałem w propozycjach kolejną fińską ciekawą kapelę do przesłuchania. Beyond Awareness. Nagrali ostatnio płytę Reflections, jeśli dobrze pamiętam. Nawet wybierają się w trasę koncertową, ale po Finlandii. No jeszcze nie są popularni chyba w Polsce. Nie wiem, czy przyjadą do Polski, chociaż ciekawie by było, bo metalcore'owe fińskie kapele to wszyscy bardzo lubimy. Na tym utworze, otwierającym właśnie album Reflections, który nazywa się Rerun, gościnnie wystąpi Pontus Hjelm, czyli członek zespołu Dead by April. To akurat zespół ze Szwecji, więc słuchamy Rerun od Beyond Awareness.

Beyond Awareness z utworem Rerun, tutaj wspomagani przez Pontusa Hielma z Dead by April, to z płyty Reflections, nowość na miejscu 12. Ciekaw jestem, czy jeszcze ten utwór się podtrzyma na liście, no dzięki waszym głosom doskoczył dzisiaj do miejsca 12. No i mam nadzieję, że nie cofnie się, że jeszcze nam pogra. 11 utworów do końca, facebook.com/fastforwardcharts, od teraz to już chyba utwory będą w całości, więc będę mógł nawet poczytać wasze komentarze bez pośpiechu. 11 utworów do końca. No i tutaj chciałbym naprawdę powiedzieć, że to jest europejska

daniu płyty Via Miseria 4, polecam przesłuchać. Za to Lost Society w zeszłym roku wydali płytę Hell is a State of Mind. Nie, przepraszam, to w tym roku było. W zeszłym roku były single. Na przykład Dead People Scare Me, But the Living Make Me Sick. Jeden z moich ulubionych utworów. No i dlatego właśnie mówię, że szkoda, że to jest fińska trasa koncertowa, bo właśnie te dwa zespoły, tych dwóch wokalistów, Sami Elbana i Joel Hokka, połączyli siły i wyruszą w trasę Miseria is a State of Mind. To takie połączenie tytułów albumów ostatnich. Obydwu zespołów. Zagrają między innymi w Tampere, w rodzinnym dla Hokki Oulu, w rodzinnym z kolei dla Lost Society, tutaj mam już trudniejsze zadanie, Jyväskylä, tak chyba się to czyta, w Kuopio, no to akurat nam się kojarzy ze skokami narciarskimi, tak samo jak i Lahti. Też w Helsinkach 17 października ta trasa się zakończy. I ja naprawdę mam takie życzenie. Jeśli tutaj przelatuje jakaś gwiazda, która spełnia życzenia, to proszę mnie wysłuchać, żeby po tej trasie koncertowej została ogłoszona europejska trasa koncertowa w tym samym składzie koncertowym. Na obydwa zespoły chciałbym pójść. Mam nadzieję, że się uda. Via Miseria to miejsce 11.

Hokka i Via Miseria to miejsce 11, spadek z miejsca 9 po 3 tygodniach na liście. Póki co Hokka i Lost Society połączą siły i wykonają trasę po Finlandii, to już mówiłem w poprzednim wejściu. No mam nadzieję tutaj też na trasę europejską. No niestety na przykład trasę europejską zespołu Motionless in White, która była w lutym tego roku, no niestety przegapiłem. Tutaj mogę sobie poczekać na płytę Decade.

i przy okazji powiem, że Motionless in White wystąpią w Kanadzie i będą towarzyszyli jako support zespołowi Bring Me the Horizon. Więc to też byłby mocny zestaw koncertowy. Może kiedyś też połączą siły z zespołem Slipknot, bo skoro tu już mamy współpracę z Coreyem Taylorem, no to w utworze Playing God, no to... to się też może kiedyś zdarzyć. A Slipknot też chyba coś nowego przygotowują, z tego co wiem. Miejsce 10 to spadek z 8, Motionless in White, wspomaganie przez Coreya Taylora w utworze Playing God. Dwa oczka w dół z 8 na 10.

Corey Taylor zawsze wokalnie daje z siebie wszystko. Playing God to spadek o 2 oczka z 8 na 10 po 2 tygodniach na liście. No ja tutaj chętnie poczekam na jakieś wiadomości, jeśli chodzi o trasy koncertowe. No póki co są, ale po drugiej stronie globu. Ale za to mogę zapowiedzieć inne koncerty, bo przed nami teraz zespół Def Jard. No niestety to spadek o 6 oczek z 3 na 9 po 5 tygodniach na liście, to z utworem Odwrócić los, ale zagra zespół Def Jard, zagra na rokowisku Zwierzyniec i tutaj mogę też powiedzieć, kto zagra razem z nimi. W piątek 3 lipca właśnie Def Jard, też Lire tam zagrają, więc dzisiaj o nich akurat mówiłem i tam będzie można też ich usłyszeć. Zespoły też Blinded 23, Furia i z Wielkiej Brytanii przyjadą Carcass. A za to w sobotę 4 lipca tu po polsku Aversja, Hamulec i Dope Lord, z Kanady Get The Shot i I Am Morbid z USA. Tak, już ruszyła pierwsza pula biletów, więc jak ktoś zainteresowany takim składem koncertowym, to już można kupować. A teraz na miejscu 9 Odwrócić los.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą aż 20-minutową wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to aż taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. Jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, stary, to naprawdę mega warto wyraźny film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy, biograficznie Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajają te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem? To tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, który też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć, ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już też tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad i jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to
0: jest... Też są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w

0: kawałek światła na włoskiej wsi zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
1: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami, gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się takiego idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
1: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
3: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami, i to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
0: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców,

0: był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza politycznego.
1: Zawsze był przekaz społeczny.
0: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
1: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka no i tak samo odrzucające jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, Więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
1: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
0: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. To ciekawe też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu, władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny. My się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu, komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
3: Dobrze, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby, albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos Strefy Interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
0: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no Strefa Interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak. Właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
1: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
0: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze. Nie?
3: Tak, teraz Putin, prawda?
0: Teraz Putin, tak? Putin, ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
1: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem. Tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
1: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
1: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak, tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
1: Bo
2: żeby...
1: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
1: tak,
2: domy i
1: tak dalej. Tak, po prostu fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
1: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrom, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
1: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
1: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no, żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina jest, idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kinaroczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała, czy jakby czy lubi pracować i czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
0: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, jedna w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. film sprzed kilku lat chyba, Proces siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces siódemki z Chicago też trochę ridikuluje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
2: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Też, tak samo. Też.
1: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
3: O, dobranoc.
1: Julian Stosio.
0: Hej, dzięki, cześć.
1: Jędrzej Kąsiorek.
2: Dzięki, dobrej nocy.
1: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify, na podcaście, na ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u na ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

0: Na radiowym zegarze 9,5 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór. Michał Lisiewicz przy mikrofonie. Pora rozpocząć audycję ukryte w radioaktywnym do północy. Czerwcowy, letni wieczór, bardzo ciepło i tak się zastanawiałem, jak spędzimy ten dzisiejszy 2 godziny z muzyką kończącą ten tydzień, weekend. Początek należy do zespołu Depeche Mode, When the Body Speaks, płyta Exciter. 20 lat minęło i zaplanowana też premiera specjalnego wydawnictwa z singlami z płyty Exciter zbiegła się w czasie z odejściem też Andy Fletchera, członka zespołu Depeche Mode. Tak od kilku audycji różne utwory się pojawiają tutaj w ukryte od Depeche Mode, natomiast płyta Exciter, choć jako całość nie należy do moich ulubionych i też nie jest najlepsza w dokonaniu zespołu, to kilka takich perełek z tamtego okresu bardzo lubię i When the Body Speaks było takim nagraniem, które pojawiło się w jednej z pierwszych audycji ukryte tutaj w radioaktywnym. Albo to była pierwsza, albo druga audycja. Musiałbym sięgnąć gdzieś do swojego archiwum. Tej wersji nie było w takim odcieniu akustycznym. Właśnie na tym wydawnictwie dużo remiksów. No ale ten utwór nie jest zrobiony na szczęście w takim bardzo elektronicznym kształcie, tylko z taką subtelnością zachowaną, z oszczędnymi instrumentami i tym głosem, który przez ponad 6 minut gdzieś nam towarzyszy. Depeche Mode powróci dzisiaj jeszcze na koniec audycji. A nadrabiając zaległości płytowe z ostatnich miesięcy, chciałbym dzisiaj, aby w pierwszej i drugiej godzinie pojawił się nowy album od Kevina Morby. A zaczyna się takim specjalnym, krótkim utworem intro i potem otwierający też utwór.
1: Pretty early, I should maybe go.

I tak się zaczyna nowa płyta od Kevina Morby. Intro i This is a Photograph. Tytułowy utwór z najnowszej płyty. Na razie zanim więcej słów na temat albumu, to są takie momenty, kiedy przez lata Kevin Morby tutaj pojawił się z różnymi nagraniami, ale to też były i pojedyncze dobre utwory, i też fajne momenty na płytach. Ta najnowsza płyta jest taka bardzo spójna i z przyjemnością oddaje się słuchaniu jej od początku do końca, i dzisiaj właśnie taki większy zestaw tych utworów posłuchamy w tej pierwszej i drugiej godzinie. Trochę o życiu, trochę o śmierci. Ten najnowszy album. A pod numerem trzecim też jeden z też bardziej wciągających utworów.

Kevin Morby, A Random Act of Kindness i cały czas płyta. This is a Photograph. To wszystko gdzieś ma swój początek w 2020 roku i taki trudny moment w życiu artysty, kiedy w rodzinnym domu zasłabł jego ojciec i zaczyna się ta historia tej płyty. Taki punkt zwrotny, myślę, że w życiu każdego człowieka może nastąpić. Kevin długo rozmyślał o tej sytuacji, kiedy jego ojciec został zabrany do szpitala, przeglądając zdjęcia w rodzinnym archiwum, gdzieś w albumach natrafiał na różne momenty, o których być może zapomniał, i też to był taki punkt zwrotny, refleksja do tego, aby różne momenty uchwycić gdzieś i też oddać pewien hołd różnym artystom, jak chociażby Jeff Buckley. I ta płyta tak właśnie powstaje. Bittersweet TN pod numerem 4.

można się zasłuchać, trochę zatracić w tych dźwiękach. Kevin Morby, gościnnie Erin Ree, Bittersweet TN. To powtarzający się Tennessee, ten taki słodko-gorzki smak przemijania o życiu, które przecież tyle trwało, a tak szybko się czasami kończy. Bardzo refleksyjny to jest album i gdzieś szukałem też takiej płyty w ostatnim czasie, nie słuchając zbyt wielu albumów w ostatnich miesiącach, więc ten Kevin Morby z najnowszym albumem gdzieś daleko stąd trafia do mnie, aczkolwiek wszystko na to wskazuje, że Kevin odwiedzi Polskę na Opole Songwriters Festival. Coś mi się takiego ostatnio pojawiło, wyświetliło gdzieś przy okazji. Bardzo fajna inicjatywa, raz miałem przyjemność być na tym festiwalu. Rzadko ostatnio słucham muzyki na żywo, ale może tej jesieni dla Kevina Morbiego uda się wybrać do Opola. Słuchamy cały czas tej nowej płyty Disappearing.

Kevin Morby, kolejno Disappearing oraz A Coat of Butterflies. Te dźwięki płynącej rzeki gdzieś pojawiają się dosyć często na tej płycie, bardzo refleksyjnej, tak jak już wspomniałem. Kevin Morby powróci w drugiej godzinie jeszcze z dalszymi swoimi przemyśleniami i tymi historiami, którymi się dzieli ze słuchaczami. Trochę zmienimy teraz muzyczny klimat. Jakiś czas nie było zespołu Fontaines DC tutaj w Ukryte na początku roku. Zapowiadałem ten nowy album, potem dużo dookoła nas się wydarzyło i gdzieś ta płyta schowała się. Nie było jej widać w moim otoczeniu. Big Shot na początek.

Fontaines DC. Big Shots, Skinty Fia. To najnowsza płyta irlandzkiego zespołu, kiedyś taka koncertowa petarda, można powiedzieć, z czasów jeszcze off festiwalu sprzed kilku lat. Na tej płycie bardziej stonowane te dźwięki. Ale też taki czas kolejnych, myślę, refleksji zespołu, który pewną drogę już przeszedł, a też świat gdzieś stanął otworem. Irlandia, bardzo ważne miejsce, ale trzeba gdzieś wyjść dalej i też trochę ta płyta jest takim spojrzeniem dookoła. Zastanawiałem, które utwory powtórzyć. Jackie Down the Line w wersji singlowej sprzed kilku miesięcy był zapowiedzią, ale chciałbym, aby pojawił się ponownie i był też tak przekrojowo pokazał obraz dźwięki tej płyty.

Fontaines DC, Check It Out Online. Za nami nowa płyta Fontaines DC, też taka próba spojrzenia na tożsamość zespołu z Irlandii, takie poszukiwanie też siebie w tym wszystkim. I to, co wspomniałem, że świat gdzieś się otwiera dla nich, kiedy zespół U2 w latach 80. Zupełnie inne czasy, ale też gdzieś na początku ta muzyka, taka bym powiedział trochę punkowa, może za dużo powiedziana, bo jednak to zespół, który zawsze stawiał na piękne piosenki, ale ten moment pierwszych trzech płyt, bardzo taki gdzieś osadzony w Irlandii. No a potem cała ta droga do Joshua Tree. Zobaczymy, jak będzie z zespołem Fontaines DC. Póki co na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania posłuchajmy dwóch utworów, Roman Holiday i niech będzie I Love You.

Zrobiłem trochę głośniej tutaj na odsłuchu Fontaine's DC, Roman Holiday i kończące tą pierwszą godzinę I Love You. Wyjątkowy utwór. Nagromadzenie tekstu w tym utworze jest tak duże. Dla wokalisty to też jest zawsze wyzwanie, aby to wszystko w punkt zaśpiewać. No i ta muzyka, która gdzieś wraz z wypowiadanymi słowami się rozkręca i prowadzi do takiej kulminacji. Płyta na pewno godna uwagi do posłuchania. Ja się do niej przekonuję z każdym kolejnym razem. 3,5 minuty już po godzinie 23. Pora, aby po dłuższej przerwie pojawił się tutaj pewien zespół, którego dawno nie było, a bardzo lubię.

Zespół Phoenix powraca z nowym utworem Alpha Zulu. Były takie płyty sprzed lat tego zespołu, które i tutaj zarówno w audycji gościły, jak i gdzieś w domowym zaciszu albo w drodze często słuchałem. Ostatnim czasem Tiama. Pewnie za jakiś czas poznamy więcej materiału z tego nowego wydawnictwa. Widziałem też jakieś zdjęcia zespołu z tras koncertowych gdzieś na festiwalach letnich, które po tej dwuletniej przerwie gdzieś podnoszą się z kolan. Więc na żywo też pewnie będzie można posłuchać tej muzyki. Zostaniemy trochę w trochę innych klimatach na najbliższe kilkanaście minut. Purity Ring i mini album Graves przed nami.

Purity Ring, Graves, Sepki, o takim samym tytule. Ten dream pop w wykonaniu Purity Ring trochę przeniósł mnie w inną rzeczywistość w ostatnich dniach muzycznie, poszukując takiej radości ze słuchania muzyki ponownej. Pierwsze takie kroki od dłuższego czasu w te rejony. Drugi utwór na tej mini płycie, mini albumie Never End jest takim jednym z najbardziej zapętlających się gdzieś w głowie po tych kilku przesłuchaniach.

Zapomniałem dodać, aby nie regulować odbiorników. Purity Ring, Never End. Taka wariacja muzyczna przeplatana połamanymi dźwiękami i takim subtelnym, pięknym, kobiecym głosem. Jeszcze dwa momenty kończące to mini wydawnictwo Soul Shy i Exalt.

Piękne zakończenie tej płyty Purity Ring Graves Ex Salt z tych połamanych dźwięków i elektronicznych wariacji. Na koniec taki oszczędny utwór z dźwiękami przyrody. Czasami tyle wystarczy, aby wyciszyć się i spojrzeć na wszystko gdzieś po horyzont. 23,5 minuty po godzinie 23. Sola Jesus przed nami ze swojej nowej płyty Archon.

Tak, zaczyna się nowa płyta Arkon Zoli Jesus, utwór Lost. Takie etniczne wpływy, które gdzieś słyszalne są w tym utworze ze sprawą sampli słoweńskiego chóru. Płyta dopiero w większym wymiarze przede mną, premiera za jakiś czas, chociaż były sygnały, że miała się ukazać w maju. Póki co na razie są te single promujące to wydawnictwo i tak próbuję przygotować się do całej podróży z tym albumem. Początek jest znany. The Fall przed nami jeszcze jako drugi.

The Fall, drugi utwór na płycie, nowej płycie Zola Jesus. Poza takim wyjątkowym, mocnym głosem, ten muzyczny klimat mocno wciągający. Jestem ciekaw całej tej płyty, bo podoba mi się ta przestrzeń, która gdzieś jest też poszukiwana i daje taki wiatr w żagle, jak się tego słucha. Chociaż jeśli jeszcze płyta jest w jakimś tam stopniu nieodkryta, to pewnie jakieś momenty spokoju, wyciszenia na tym zburzonym oceanie mogą się pojawić. Wspomniałem, że początek jest znany, są jeszcze znane dwa inne utwory z tej nowej płyty i posłuchamy. Into the Wild oraz Desire. Zola, Jesus przed nami.

wyjątkowy utwór Desire, Sola Jesus i płyta Archon, a wcześniej jeszcze inne utwory zapowiadające tą najnowszą płytę i utwór Into the Wild za nami. Powracamy na płytę Kevina Morby. This is a photograph. To kontynuacja tam, gdzie zakończyliśmy w pierwszej godzinie.

0: Kevin Morby, Rock Bottom. I te przewijające się słowa przez większość utworu. Wszyscy będą się z ciebie śmiać. Znowu lawina myśli w głowie Kevina z tych fotografii i wspomnień sprzed lat, inspiracji, bo to nie tylko też rodzinny dom, ale różne artystyczne postaci, które inspirowały Kevina. Każda historia komuś gdzieś poświęcona. Rock Bottom, taki utwór z pazurem, jak to się mówi. Ale słuchamy dalej. Teraz krótki wstęp Forever Inside a Picture, a potem Five Easy Pieces.
1: And here we live forever, inside a picture. If you look closely to the expression on both our faces, I'm telling you that I love you, you and only you.

Kevin Morby, Five Easy Pieces, taki piękny fragment o zastanawianiu się, która droga z powrotem prowadzi do ciebie. A co jeszcze w tym pudełku ze zdjęciami Kevina Morby się znajduje? Popatrzmy na zakończenie i posłuchajmy przede wszystkim utworu Goodbye to Good Times.

z pewnością jeden z piękniejszych utworów na tej płycie Kevina Morby, Goodbye to Good Times. Kevin zwraca się tutaj w piosence do swojej mamy, tęsknię za dobrymi czasami, mamo, wspominając też fotografię, kiedy miała 19 lat, tańczyłaby do muzyki Tiny Turner. No i też ten końcowy fragment słodko-gorzki Bittersweet Tennessee wewnątrz ringu bokserskiego czasu, gdzieś między dobrymi i tymi gorszymi momentami w życiu. Piękna płyta, do której jeszcze w dwóch niezagranych utworach powrócę na pewno. A na koniec równie piękny utwór sprzed 20 lat i obiecana płyta Exciter, z kolejny ukłon dla zespołu, dla Mendego Fletchera. Goodnight Lovers. Myślałem o wersji tej z tego wydawnictwa z singlami w trochę zremiksowanej wersji, ale ja wciąż jestem wierny tej oryginalnej wersji. To tyle, dobranoc.